Tu Radio Watykańskie. Rozpoczynamy transmisję mszy świętej z Bazyliki Świętego Piotra przy grobie Świętego Jana Pawła II. Mszy świętej koncelebrowanej przez około 30 kapłanów, przewodniczy ksiądz biskup Robert Chrząszcz, biskup pomocniczy krakowski, delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa emigracji polskiej. Homilię wygłosi ksiądz Waldemar Turek z Watykanu.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Pokój z wami. Dzisiejsze święto, święto Przemienia Pańskiego, przypomina nam o tym, że celem naszego życia jest życie wieczne, jest radość życia wiecznego, jest bycie z Bogiem przez wieczność. Pan Jezus ukazał się apostołom przemieniony w swojej boskiej chwale, aby pokazać, kim jest i aby te przeciwności życia codziennego nie przeszkadzały im w tym myśleniu, dokąd zmierzają. Dzisiejsza msza święta nasza tutaj przy ołtarzu, w którym znajduje się ciało świętego Jana Pawła II, też jest dla nas takim znakiem, że warto iść przez życie z wiarą, aby też kiedyś dostąpić życia wiecznego. I oto dzisiaj w sposób szczególny modlimy się dla każdego z nas. Każdy z nas ma tutaj swoje intencje, więc w chwili pomyślmy, o co chcemy Pana Boga prosić, dlaczego tu jesteśmy. Stawajmy w prawdzie przed Nim, w prawdzie o nas samych, i abyśmy mogli z czystym sercem złożyć tę najświętszą ofiarę. Uznajmy teraz w pokorze naszych serc, że jesteśmy grzeszni. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię, dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, w chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Boże, Ty przy chwalebnym przemieniu Twojego jedynego Syna potwierdziłeś tajemnicę wiary świadectwem Ojców i ukazałeś chwałę, jaka czeka Twoje przybrane dzieci. Spraw, byśmy posłuszni głosowi Twojego umiłowanego Syna stali się Jego współdziedzicami przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie

Czytanie z drugiego listu świętego Piotra Apostoła. Najmilsi, nie za wymyślonymi mitami postępowaliśmy wtedy, gdy daliśmy wam poznać moc i przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa, ale jako naoczni świadkowie Jego wielkości. Otrzymał bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki oto głos go doszedł od wspaniałego majestatu. To jest mój Syn umiłowany, w którym sobie upodobałem. I słyszeliśmy, jak ten głos doszedł z nieba, kiedy z Nim razem byliśmy na Górze Świętej. Mamy jednak mocniejszą, prorocką mowę i dobrze zrobicie, jeżeli będziecie przy niej trwali jak przy lampie, która świeci w ciemnym miejscu, aż dzień zaświta, a gwiazda poranna wzejdzie w waszych sercach. Oto Słowo Boże.

mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos. To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł. Wstańcie, nie lękajcie się. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc, nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie.

Od dłuższego czasu apostołowie przebywali z Jezusem, patrzyli z podziwem na Jego cuda, przysłuchiwali się uważnie Jego przypowieściom, ale doświadczenie z góry Tabor zupełnie ich zaskoczyło i przerosło, jak możemy przypuszczać, jakiekolwiek wcześniejsze wyobrażenia. Przecież, jak mówi ewangelista, twarz jego zajaśniała jak słońce. Odzienie zaś stało się białe jak światło. Piotr, jak zwykle, reaguje w sposób bardzo spontaniczny. Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię 3 namioty. Apostoł czuje się prawdziwie szczęśliwy. Chcę, żeby ta sytuacja trwała tak długo, jak to możliwe, a najlepiej, jakby się w ogóle nie kończyła. I nawet jeśli samo przemienienie Pana Jezusa trwało krótko, to w pamięci i w sercu Piotra pozostanie na zawsze. Z tego wydarzenia będzie czerpać siły duchowe do pokonywania trudów, zniechęcenia, przeciwności i wątpliwości. Prawdopodobnie nie zapomni nigdy tego słońca, które tego dnia właśnie świeciło na górze Tabor. Co więcej, być może od tego momentu Piotr zrozumiał, kto jest prawdziwym słońcem dla niego i dla każdego człowieka wierzącego. W tych prostych słowach rybaka: Panie, dobrze, że tu jesteśmy, wyrażona jest największa prawda jego i naszego duchowego wzrostu. Dobrze jest apostołowi być z Bogiem, ponieważ dobrze jest człowiekowi być z Bogiem. Sami tego doświadczyliśmy, a może aktualnie doświadczamy, właśnie jakiejś takiej szczególnej obecności Boga, przynajmniej w niektórych sytuacjach, jakiejś takiej naszej małej góry Tabor. Kiedy wszystko wydaje się inne w tym niezwykłym świetle. Kto widzi nawet tylko odbicie blasku i piękna Pana, nagle widzi całe swoje życie inaczej i zmienia sposób myślenia, działania i postępowania. Tak jak było w chwili nawrócenia świętego Pawła pod Damaszkiem, czy mistycznych doświadczeń świętego Ignacego z Loyoli. Aby żyć z ufnością, potrzebujemy choćby niekiedy, choćby kawałka nieba. Trzeba nam przynajmniej raz w życiu dojrzeć intensywne światło, które raz na zawsze wskaże nam sens naszej wędrówki, naszego trudu, naszych cierpień. Biblijny opis przemienienia Pańskiego inspirował wielu malarzy, wśród nich genialnego Rafaela Santiego. Jego słynny duży obraz ukazujący właśnie tę biblijną scenę znajduje się w muzeach watykańskich, a jego wierną kopię mozaikową możemy oglądać w Bazylice Świętego Piotra, blisko wejścia do zakrystii. Rafael pracował nad obrazem w ostatnich latach swojego krótkiego życia, więc w jakiejś mierze można to dzieło traktować jako jego duchowy testament.

0: Duże płótno umieszczono obok łoża śmierci Rafaela, a Giorgio Vasari, wielki włoski historyk sztuki, podaje, że kto koło niego przechodził, patrzył to na ciało zmarłego, to na obraz i nie mógł powstrzymać się od łez. Artysta, umierając, miał zaledwie 37 lat. Tak, można dokonać wielu pięknych rzeczy także w ciągu tak krótkiego życia. Kto wie, może właśnie pod koniec swojego życia i tak bardzo bogatej i różnorodnej działalności Rafael przeżywał swoją górę Tabor. Jezus mówi do nas wszystkich: dzisiaj wstańcie, nie lękajcie się, jak słyszeliśmy na zakończenie Ewangelii. Apostołowie zdawali sobie sprawę ze swoich słabości i w jakiejś mierze z całego wydarzenia, jakie przeżywali. Ludzka słabość nie jest w stanie znieść widoku takiej chwały, takiego piękna, takiego światła, więc upadli na ziemię. Potrzeba było, tak jak to bywa w takich sytuacjach, boskiego dotknięcia, by ich podnieść i sprawić, aby na nowo, ale już inaczej, zaczęli myśleć, żyć, działać i postępować. Jakże są nam w tym wszystkim bliscy. Pomóż także nam, Panie, karmić się i wzmacniać tym pięknem, tym światłem, które może pochodzić jedynie z wysoka, od Ciebie, i dzielić się z Nim, i dzielić się Nim z tymi, którzy Go nie znają, którzy Go poszukują, którzy są zawiedzeni i pozbawieni światła. Prosimy Cię o to za pośrednictwem świętego Jana Pawła II. Amen.
1: Dobremu i miłosiernemu Bogu przedstawmy nasze prośby.
2: Za Kościół Święty, aby mężnie głosił Ewangelię i był dla całego świata jasnym znakiem Bożej obecności i miłości, Ciebie prosimy. Za Ojca Świętego, biskupów i kapłanów, aby ich słowa i przykład życia prowadziły ludzi do spotkania z miłosiernym Ojcem, Ciebie prosimy. Zarządzących i sprawujących władzę, aby podejmowane przez nich decyzje służyły pokojowi, sprawiedliwości i dobru wspólnemu wszystkich obywateli. Ciebie prosimy. Za wątpiących i zagubionych, aby doświadczyli przemieniającej łaski Chrystusa i odnaleźli światło w mrokach i trudnościach życia. Ciebie prosimy. Za zmarłych, którzy podążali za światłem Chrystusa, aby Pan wprowadził ich do wiecznej światłości w Królestwie Niebieskim. Ciebie prosimy. Za nas tu zgromadzonych i łączących się za pośrednictwem mediów, abyśmy umocnieni Słowem Bożym i Eucharystią przemieniali nasze codzienne życie na wzór Syna Bożego. Ciebie prosimy.
1: Wszechmogący Boże, nasz dobry Ojcze, pokornie Cię prosimy, wysłuchaj tych wszystkich próśb, które zanosimy do Ciebie przez Twojego Syna, Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

0: Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich. Tobie je przynosimy, aby stało się dla nas napojem duchowym. Pomyj, Panie, z mojej winy i oczyść mnie z grzechu. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę za nas, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego.
0: Panie nasz Boże, uświęć złożone dary przez chwalebne przemienienie Twojego Syna i oczyść nas ze zmazy grzechów blaskiem Jego światłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On objawił swoją chwałę wobec wybranych świadków, a Jego ciało podobne do naszego zajaśniało niezwykłym blaskiem. W ten sposób umocnił serca uczniów, aby nie ulegli zgorszeniu krzyża, a całemu Kościołowi dał nadzieję, że osiągnie chwałę, którą sam zajaśniał jako Jego głowa. Dlatego łącząc się z aniołami w niebie, wielbimy Ciebie na ziemi, razem z nimi wołając.
2: Święty, święty, święty. Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości.
0: Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy dzień, w którym objawiłeś swoją chwałę, objawiłeś chwałę Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Niego prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem i biskupem Leonem, biskupem celebransem Robertem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania. I o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata, dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Piotrem i świętym Janem Pawłem II i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący,

0: otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziem, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
1: I z duchem Twoim.
2: Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: Módlmy się. Boże, Ty w tajemnicy przemienia objawiłeś chwałę Twojego Syna. Spraw niech pokarm eucharystyczny, któryśmy przyjęli, przemieni nas na Jego podobieństwo, który żyje i króluje na wieki wieku.
1: Amen.
0: Moi kochani, tak jak w homilii przypomniał nam o tym ksiądz Waldemar, każdy człowiek może w swoim życiu doświadczyć takiej szczególnej obecności Pana Boga i w wielu przypadkach to się zdarza. Myślę, że my tutaj pielgrzymujący do wiecznego miasta, do tego szczególnego miejsca, gdzie jest tyle kościołów, tyle obecności Pana Boga, zwiedzamy te piękne, wspaniałe bazyliki. Starajmy się też otworzyć na to najważniejsze spotkanie, spotkanie z Bogiem. Niech Chrystus, który tutaj jest, obecny w tym każdym kamieniu, bo przecież to wszystko było budowane bardzo często i przeważnie zawsze z myślą o Panu Bogu. Niech to wszystko przemienia nasze serca, niech doświadczamy Jego obecności. Wiemy, że musimy przejść przez trudy naszego codziennego życia, bo tak jest życie, ale gdzieś na końcu jest przygotowana ta chwała i do niej dążmy. Jan Paweł II, święty papież, przy którego grobie modliliśmy się, nam o tym swoim życiem w sposób piękny przypomniał. Dlatego, kochani, przyjmijcie teraz Boże błogosławieństwo. Niech dobry Bóg nam pomaga iść drogą przez życie w Jego kierunku. Pan z wami.
1: I z duchem twoim.
0: Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
1: Teraz i na wieki.
0: Wspomożenie nasze w imieniu Pana,
1: który stworzył niebo i ziemię.
0: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.

zakończyliśmy transmisję mszy świętej z Bazyliki Świętego Piotra przy grobie Świętego Jana Pawła II. Mszy świętej koncelebrowanej przez około 30 kapłanów przewodniczył ksiądz biskup Robert Chrząszcz, biskup pomocniczy krakowski i delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa emigracji polskiej. Homilię wygłosił ksiądz Waldemar Turek z Watykanu. Laudetur Jezus Chrystus.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: W listopadzie Leon XIV odwiedzi Urugwaj, Argentynę i Peru. Podczas audiencji ogólnej papież zachęcił wiernych do modlitwy liturgią godzin. Z kolei zwracając się do Polaków, Ojciec Święty nawiązał do sierpniowych pielgrzymek na Jasną Górę. Dorota Abdel-Mulawiat, aktualności z Watykanu. Biuro prasowe Stolicy Apostolskiej poinformowało dziś o 6. zagranicznej podróży Leona XIV. Od 6 do 17 listopada papież będzie przebywał w Ameryce Południowej i będzie to najdłuższa z jego dotychczasowych wizyt apostolskich.
2: Najpierw od 6 do 8 listopada papież będzie w Urugwaju, gdzie odwiedzi Montevideo, Paysandu i Floridę. Następnie uda się do Argentyny, do Buenos Aires, Kordoby i Luján, gdzie znajduje się sanktuarium maryjne. Najdłużej Leon XIV pozostanie w Peru. W dniach 11-17 listopada odwiedzi Limę, Cusco, Pucaipe i Chiclayo. Podróż odbędzie się na zaproszenie głów państw i władz kościelnych, a jej szczegółowy program zostanie ogłoszony w późniejszym terminie. Karol Darmoros, Vatican News.
1: Po raz pierwszy po lipcowej przerwie Leon XIV spotkał się z wiernymi podczas audiencji ogólnej. W katechezie poświęconej modlitwie liturgicznej Kościoła zachęcał do tego, by wszyscy modlili się codziennie liturgią godzin.
3: Liturgia godzin związana z Eucharystią i przedłużająca jej światło uświęca czas naszego codziennego życia. Rano rozpoczynamy dzień z wiarą i wdzięcznością. W południe prosimy o siłę wierności pośród trudów. Wieczorem, po zakończeniu pracy, nieszpory towarzyszą momentowi zachodu słońca. Nocą zasypiamy, powierzając się pokojowi Boga. Każda z tych godzin jest aktem nadziei. Podczas ziemskiego pielgrzymowania czuwamy, oczekując wraz z całym Kościołem chwalebnego powrotu Pana.
1: Z kolei zwracając się do Polaków, papież nawiązał do sierpniowego pielgrzymowania na Jasną Górę.
4: Saluto cordialmente i Polaki.
3: Pozdrawiam serdecznie Polaków. W tych dniach z wielu polskich diecezji na Jasną Górę zmierzają piesi pielgrzymi, którym duchowo towarzyszą wierni w parafiach. Niech to świadectwo, trud drogi, wspólna modlitwa i spotkanie z Maryją umocnią wiarę i nadzieję rodzin oraz wspólnot. Wraz z Wami proszę o pokój na świecie i o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Wszystkich Was błogosławię.
4: Vi benedico tutti.
1: Nie ustają rosyjskie ataki na ziemię ukraińskie. W rozmowie z mediami watykańskimi nuncjusz apostolski na Ukrainie, arcybiskup Wiswaldas Kulbokas, mówi o nieustannym zagrożeniu, ale też o wdzięczności za dar życia, który towarzyszy mieszkańcom.
5: Na Ukrainie już od dłuższego czasu często witamy się słowami dzięki Bogu żyjesz, ponieważ liczba ofiar cywilnych nieustannie rośnie. Jeśli weźmiemy pod uwagę tylko ostatnie tygodnie i miesiące, każdego dnia ginie około 10 lub więcej cywilów, nie licząc rannych i ogromnych zniszczeń. To wszystko jeszcze bardziej skłania nas do docenienia tego, co papież Leon nieustannie podkreśla, że żadnej wojny nie da się usprawiedliwić. Także dla naszych prawosławnych przyjaciół jednoznaczność papieża Leona, który przypomina, że wojna nie może mieć żadnego usprawiedliwienia, są bardzo cenione.
6: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, bardzo serdecznie pozdrawiam, kłania się ksiądz Paweł Rytel-Andrianik. A dzisiaj piękny dzień, Ojciec Święty Leon XIV jest w Asyżu, spotyka się z młodzieżą franciszkańską. Słyszymy te emocje i tę radość. Tak jak czytamy na portalu Vatican News, Ojciec Święty spotyka się z tysiącami młodych osób. I tak o 8:45 odpowie na pytania młodzieży, a o 10:30 będzie przewodniczył mszy świętej. Wszystko jest transmitowane na portalu Vatican News i w mediach społecznościowych. Ojciec Święty pozdrawia wiernych. Widzimy, że jest Ojciec Święty, widzimy wielką radość. Młodych, którzy pozdrawiają Ojca Świętego. Ojciec Święty dzisiaj odleciał helikopterem o 8 godzinie z Watykanu i po 30 minutach był właśnie już w Asyżu. Ojciec Święty jest w dzielnicy Santa Maria degli Angeli, Matki Bożej Anielskiej. Tam go powita m.in. metropolita Asyżu Felice Accrocia i gubernatorka regionu Umbria Stefania Proietti. Czekamy już na to spotkanie. Widzimy wielką radość młodych, którzy witają Ojca Świętego Leona XIV.

di Milano.

Tak przebiega to dzisiejsze spotkanie, że Ojciec Święty wyleciał helikopterem o godzinie 8 z Watykanu. Po 8.30 był w Asyżu i tam został przywitany przez arcybiskupa, biskupa Asyżu, księdza arcybiskupa Akrocza. Następnie był przywitany przez tutejsze władze, w tym przez Stefanią Projetti, która jest, można powiedzieć, marszałkiem województwa, prezydenta della regione Umbria, następnie przez prezydenta miasta Asyżu i przez prezydenta prowincji Perugia. Następnie Ojciec Święty przemieścił się do Bazyliki Santa Maria degli Angeli, Matki Bożej właśnie Aniołów, i tutaj za chwilę zostanie przywitany przez generała Massimo Fusarelli, jak również przez franciszkanów, potem franciszkanów konwentualnych, przez Carlos Alberto Trovarelli i przez kapucynów, ojciec Roberto Genoin przywitał imieniu kapucynów. Trzy główne gałęzie franciszkańskie razem z Ojcem Świętym. Widzimy wielkie wzruszenie i wielką radość ludzi, którzy witają Ojca Świętego w Asyżu. Widać, że Ojciec Święty ma czas dla wiernych, pozdrawia ich spokojnie, ma czas. Wita się. Są wierni z Chorwacji, z Ekwadoru i z innych miejsc. Ojciec Święty zbliża się w tej chwili już do Bazyliki, do wejścia, gdzie następnie spotka się z młodzieżą i będzie odpowiadał na ich pytania. Generałowie trzech głównych gałęzi franciszkańskich, Massimo Fusarelli, Carlos Alberto Trovarelli i Roberto Genuin.

są skauci także, siostry zakonne, duchowni, młodzież, jest to spotkanie młodzieży franciszkańskiej.

0: Santità, con profonda gioia e sincera gratitudine, le porgiamo il nostro più cordiale benvenuto alla Porzioncola, questo piccolo e santo luogo che San Francesco amò più di ogni altro e volle lasciare ai suoi frati come memoria viva delle origini del carisma francescano.
1: Teraz vita Ojca Świętego prowincja o braci mniejszych, prowincji Ubli i Sardynii, Marco Vianelli. Ojcze Święty, z głęboką radością i szczerą wdzięcznością składamy Waszej Świętobliwości nasze najserdeczniejsze powitanie w Porciunculi, tym małym i świętym miejscu, które święty Franciszek umiłował bardziej niż jakiekolwiek inne, które chciał pozostawić swoim braciom jako żywą pamiątkę początków charyzmatu franciszkańskiego. W imieniu serafickiej prowincji świętego Franciszka z Asyżu, braci mniejszych Umbrii i Sardynii, strzegącej tego sanktuarium, tak bardzo drogiego biedaczynie z Asyżu, wita Ojca Świętego. W imieniu wszystkich rodzin franciszkańskich wyrażam zaszczyt i wzruszenie, że możemy powitać Waszą świętobliwość na tej błogosławionej ziemi, gdzie Ewangelia nadal brzmiewa w prostocie, braterstwie i pokoju. Obecność Waszej świętobliwości wśród nas nabiera dziś szczególnie głębokiego znaczenia w tym roku poświęconym rocznicy tak zwanego tranzytu świętego Franciszka. Wtedy tysiące młodych ludzi z całej Europy zgromadziły się wokół Porciunculi, aby wspólnie przeżywać drogę wiary, nadziei i braterstwa. Jest to młodzież, która pozwoli poruszyć się świadectwem dotyczącym takich tematów jak pokój, marginalizacja, tożsamość, misja, ekonomia i piękno, poszukując sposobów, by zaangażować się osobiście i nie pozostawać jedynie biernymi obserwatorami. Odkryli na nowo we Franciszku wciąż aktualnego mistrza, zdolnego nadal przemawiać do serc naszych pokoleń i wskazywać drogi pojednania, troski o stworzenie oraz autentyczne, powszechne braterstwo. Wasza świętobliwość, tutaj w Porciunculi święty Franciszek odkrył swoje powołanie. Tutaj przyjął pierwszych braci. Tutaj święta Klara poświęciła swoje życie Panu. Tutaj zwrócił się odpust przebaczenia, tu zupełny asyjski, znak bezgranicznego miłosierdzia Boga. Dziś ta sama łaska nadal przyciąga pielgrzymów ze wszystkich stron świata. To tutaj, 3 października 1226 roku, śpiewając Nagi na nagiej ziemi, przyjął siostrę śmierć. Dziękujemy Waszej świętobliwości za przyjęcie naszego zaproszenia i za to, że zechciał spotkać się z tymi młodymi ludźmi. Za chwilę zwrócą się oni do Waszej świętobliwości z kilkoma pytaniami, aby znaleźć w Waszej posłudze zachętę i wsparcie, dzięki którym będą mogli stać się wiarygodnymi świadkami tej Ewangelii, która niegdyś zachwyciła Franciszka. Powiedział brat Marco Vianelli, prowincja braci mniejszych, prowincji Umbrii i Sardynii.

0: Santo Padre, dobro jutro. Mi chiamo Carolina, vengo dalla Croazia, dalla parrocchia e basilica di San Antonio di Padua in Zagabria.
1: Teraz jest pierwsze świadectwo.
0: Santo Padre, siamo cresciuti nelle parrocchie francescane, accompagnati dai frati,
1: Caroliny z Zagrzebia. Ojcze Święty, dorastaliśmy w parafiach franciszkańskich, gdzie towarzyszyli nam bracia zakonni, uczyliśmy się od świętego Franciszka, że Ewangelię głosi się przede wszystkim życiem, poprzez radość, prostotę, braterstwo i bliskość każdemu człowiekowi. To doświadczenie pomogło nam odkrywać żywą wiarę, która nie pozostaje zamknięta w murach kościołów, lecz staje się służbą, przyjęciem drugiego człowieka i nadzieją dla innych. Dziś jednak żyjemy w świecie, który bardzo szybko się zmienia i w którym wielu młodych ludzi ma trudności ze znalezieniem punktów odniesienia, zbudowaniem autentycznych relacji oraz z otwarciem serca na Boga. Również my pragniemy być wiarygodnymi świadkami Ewangelii w miejscach, gdzie żyjemy, uczymy się i pracujemy, niosąc światło Chrystusa w prostym i braterskim stylu świętego Franciszka. Ojcze Święty, jakiej rady udzieliłby nam, młodym ludziom, wychowanym w duchowości franciszkańskiej, abyśmy mogli pozostać autentycznymi uczniami Chrystusa i nieść nadzieję naszym rówieśnikom, nie tracąc radości Ewangelii, prostoty serca oraz tej bliskości wobec ludzi, która czyni wiarygodnym każde chrześcijańskie świadectwo.
2: Grazie Carolina per questa domanda.
1: Dziękuję Karolino za Twoje pytanie. Przede wszystkim dzień dobry Wam wszystkim.
2: Un saluto anche ai giovani che già sono dentro la basilica.
1: Pozdrawiam także młodych, którzy są już w bazylice, którzy towarzyszą nam, myślę, że na ekranach. Dziękuję Karolina za Twoje pytanie, za to pytanie. Myślę, że wielu słuchaczy odczuło, że w Twoim pytaniu zawiera się już część odpowiedzi, ponieważ dałaś świadectwo stylu prostoty, braterstwa i bliskości, który cię przekonał i pozwolił ci dojrzewać w wierze, we wspólnocie, która pozostaje otwarta na wszystkich. Dokonało się to w tym regionie Europy, który zaledwie 30 lat temu doświadczył wojny oraz niebezpiecznego splotu wyznania religijnego i nacjonalizmu. Tymczasem obecność franciszkanów przez stulecia inspirowała dialog i sprzyjała pokojowemu współistnieniu katolików, prawosławnych i muzułmanów. Dziś wierność tej tradycji bliskości oznacza pójście pod prąd, pracę nad oczyszczeniem pamięci i pielęgnowanie pojednania. Od chrześcijan będzie się coraz bardziej oczekiwać, że staną się budowniczymi pokoju w społeczeństwach kuszonych, by wykorzystywać religię instrumentalnie do przeciwstawiania sobie różnych tożsamości. Dawanie świadectwa o Chrystusie pozostaje zatem zadaniem fascynującym i wymagającym, ponieważ poszerza umysł i serce poza sztucznie wyznaczone granice. To znaczy pozwala przekraczać lęki podsycane przez nierzetelne informacje oraz mury uprzedzeń. Odrzucenie kultury siły i budowanie cywilizacji miłości nie od razu spotyka się ze zrozumieniem i akceptacją. od świętego Franciszka, uczcie się jednak ewangelicznego radykalizmu, który jest przeciwieństwem fundamentalizmu. Nie czyni człowieka ślepym i gwałtownym, lecz wrażliwym i uważnym, zawsze podążającym za Jezusem, a przez to pokornym i otwartym na wszystkich. Nie jest to łatwe, ale przynosi wiele radości. Spróbujcie teraz wyobrazić sobie przez chwilę miejsce, w którym się znajdujemy. 8 wieków temu, tutaj, na otwartym polu, zgromadziły się wraz z Franciszkiem setki młodych braci z całej Europy. Spróbujcie ich zobaczyć, tak jak opisują to źródła franciszkańskie. Siedzący gromadkami, tu 40, tam 100, ówdzie 80 z połem, a wszystkich zajętych rozmową o Bogu, na modlitwach wśród łez, w ćwiczeniach miłości, a tak cichych i pokornych, że nie było słychać zgoła wrzawy ni zgiełku. Tamto milczenie jest przeciwieństwem wojny, jej przemocy, krzyków i okrucieństwa. Maty tamtych braci, podobnie jak dziś wasze śpiwory, opowiadają o pokoju. Oto Kościół, zgromadzenie braci i sióstr, do których wszyscy są zaproszeni. Drodzy młodzi, jakże pięknie jest być razem i rozmawiać o Bogu, a w Jego świetle także o samym życiu, o Jego pięknie, tajemnicy i powadze. Dawajcie wszędzie świadectwo takiego stylu, zwłaszcza w czasach, gdy technologia odzwyczaja nas od bycia razem pośród ludzi z krwi i kości. Święty Franciszek zrozumiał, że wybór ubóstwa może przybliżać do siebie tych, którzy pozostają daleko. Sprzyja spotkaniu i zachęca do wzajemnej wymiany darów. Pojął w ten sposób, że Ewangelii nie można oddzielić od wyborów Jezusa Chrystusa, który stał się ubogim, aby nas ubogacić. Ewangelia jest Jego życiem, Jego drogą, Jego niezachwianą ufnością pokładaną w Ojcu. Gdy gromadzimy się w Jego imię, On przychodzi pośród nas, a radość, która napełnia nasze serca, jest nieskrępowana i szczera. Radość ta ewangelizuje bardziej niż słowa i nie sposób jej ukryć. Dziękuję.

0: Santo Padre, mi chiamo Giovanni, ho 27 anni e vengo da Bologna. Noi giovani viviamo immersi...
1: Ojcze Święty, mam na imię Giovanni, jestem z Bologni. My młodzi żyjemy zanurzeni w świecie, w którym dominuje kultura tymczasowości i w którym decyzje podejmowane na całe życie budzą w nas lęk. Mimo to Bóg nieustannie przemawia do nas i w wyjątkowy, pełen miłości sposób powołuje nas, abyśmy poszli za Nim. Obiecuje nam życie i radość, stopniowo odsłaniając nasze powołanie. Moje pytanie brzmi, jak odpowiedzieć Mu pełnym i odważnym tak, unikając przykładania ręki do pługa i oglądania się wstecz, przed nadmierne skupienie się na trudnościach i wyrzeczeniach. Jakie niesie ta droga? Co pomogło Ojcu Świętemu na drodze powołania? Dziękuję Ci, Giovanni, za to pytanie, powiedziałbym, odważne, pełne pragnienia tego, co nie przemija. Dzisiaj jesteśmy skłonni mówić o tym, co tymczasowe. Wyłącznie w sposób negatywny. Tymczasem niegdyś to właśnie Kościół z naciskiem wychowywał do świadomości przemijalności. Ten świat przemija. Czas biegnie. Rzeczy ziemskie są zmienne. Tylko Bóg trwa. Bóg jest wieczny. Musimy więc zadać sobie pytanie, co się zmieniło, abyśmy nie znaleźli się pośród tych, którzy tęsknią za przeszłością, a przez to nie mierzą się z teraźniejszością i nie podejmują odpowiedzialności za przyszłość. Niemal na całym świecie zanika stabilność właściwa społeczeństwom tradycyjnym, dzięki której całe pokolenia mogły w ciągu swego życia obserwować jedynie niewielkie zmiany. W takich społeczeństwach wszystko było ściśle uregulowane i z góry określone. Wówczas świadectwo Kościoła wzywało, aby nie godzić się biernie na los uznawany za z góry przesądzony, lecz rozeznawać wartość każdego czynu w odniesieniu do wieczności. Dziś natomiast wskutek niekiedy niejasnego pojmowania wolności łudzimy się, że o życiu nigdy nie rozstrzyga się raz na zawsze, ponieważ rzeczywistość, w której żyjemy, szybko się zmienia, a my sami również bardzo się zmieniamy. Wraz z tym wzrastają jednak także lęk i ryzyko zagubienia. W takim kontekście odwaga dokonania wyboru na całe życie jest być może czynem najbardziej rewolucyjnym. Podjęcie decyzji na zawsze nie zamyka nas w klatce, lecz otwiera na większą dynamikę. Kochać znaczy dokonać pewnego eksodusu, wyruszyć w drogę, którą trzeba odkryć, wędrówkę, którą Bóg odbywa razem z nami. I to właśnie jest prawdziwym sensem każdego powołania. Biblia inspiruje nas, abyśmy żyli w ten sposób, jak ludzie wezwani, by powstać i przemierzać własną historię, przyjmując od Pana jako dar, kierunek i sens, aby miłować zgodnie z Jego zamysłem. Wiara, zaufanie i wierność ukazują tutaj swoje nierozerwalne powiązanie. W wierze demaskujemy w ten sposób złudzenie, że problemy można rozwiązać uciekając, zdradzając albo próbując przejść kilka kroków coraz to innymi drogami, lecz nigdy nie podążając daleko. Można bowiem mnożyć doświadczenia, kontakty i różne formy konsumpcji, a mimo to wciąż pozostawać w tym samym miejscu. Cena, jaką płaci człowiek, jest wysoka, a wewnętrzna pustka głęboka. Nierzadko dochodzi do wykorzystywania innych osób i samym bywa się wykorzystanym. Na zawsze jest zatem łaską na którą sam Bóg pomaga nam odpowiedzieć naszą wiernością, abyśmy mieli życie w pełni. Dlatego już od okresu dorastania ważne jest, aby uczyć się poznawać samych siebie, podejmować decyzje i angażować się całkowicie. To znaczy odpowiadać Panu, który powołuje, i nie przestawać tego czynić także w dorosłości, w ramach decyzji już podjętych oraz wobec tych, które dopiero trzeba podjąć. Jest to przygoda, w której nikt nie powinien się czuć się samotny i która, podobnie jak wiara, będzie trwała aż do ostatniej chwili życia. Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że Pan nigdy nie pozostawił mnie samego. Zawsze mi towarzyszył, dając mi również ludzi, z którymi mogłem iść. Tak więc w powołaniu do kapłaństwa, do życia we wspólnocie augustiańskiej, jako misjonarz odnalazłem jakby światło, które prowadziło mnie aż do dziś, aż do chwili, gdy musiałem powiedzieć tak powołaniu całkiem szczególnemu, powołaniu do bycia papieżem. W odpowiedzi na niepowtarzalny zamysł, który Bóg objawia każdemu z nas, podstawowym powołaniem wpisanym w każde serce jest powołanie do komunii. Nie jest to wezwanie, którego słucha się tylko raz. Trzeba wsłuchiwać się w nie każdego dnia. Grzech zakłóca jasność widzenia tej prawdy, wprowadzając podstawowe więzi nieufność, rywalizację i podejrzliwość. Dzięki Bogu jednak każde powołanie jest również drogą odkupienia i uzdrowienia. Wezwanie Jezusa, który powołuje nas, abyśmy szli za Nim, ukazuje nam naszą godność i skłania nas do szanowania godności innych, do ufania i obdarzania zaufaniem. Ta dynamika jest tak wyzwalająca, że warto oddać jej cały nasz zapał.

0: Santo Padre.
1: Ojcze Święty, mam na imię Luigi, mam 22 lata i pochodzę z Paternò, niewielkiego miasta na Sycylii.
0: Mi faccio portavoce della gioventù.
1: Przemawiam w imieniu sycylijskiej młodzieży franciszkańskiej, wspólnoty młodych ludzi żyjących charyzmatem franciszkańskim. Chciałbym zadać Ojcu Świętemu pytanie dotyczące jednego z aspektów życia świętego Franciszka, który szczególnie mnie porusza. Brat Franciszek przyrzeka posłuszeństwo i uszanowanie papieżowi Honoriuszowi i jego prawym następcom i Kościołowi Rzymskiemu. Chociaż żyje w epoce, w której Kościół naznaczony był wewnętrznymi sprzecznościami i trudnościami, nie wybiera drogi herezji, nie atakuje ani nie osądza ówczesnego Kościoła, lecz woli być posłusznym papieżowi. Jest to wybór wolny i rewolucyjny, w pełni zgody z franciszkańskim stylem bycia mniejszym. Jego jedynym celem jest przezwyciężenie małości, która wyraża się w osądzaniu innych, dzięki współczuciu i naprawie, które może przynieść jedynie miłość. Dzisiaj wielu młodych ludzi mówi: wierzę, ale nie Kościołowi. Również my, patrząc z perspektywy naszych wspólnot, dostrzegamy nieraz Kościół z jego sprzecznościami i wewnętrznymi kryzysami. Rodzi się więc we mnie pytanie, jak możemy trwać w tej miłości, która potrafi naprawiać? Dlaczego dzisiaj tak trudno jest patrzeć na Kościół jak na matkę, która mimo swoich ran jest zawsze gotowa nas przyjąć i obdarzyć swoją miłością? Dziękuję, Luigi. Dziękuję, Luigi. Twoje pytanie jest bardzo aktualne i prowadzi nas do samego serca doświadczenia świętego Franciszka. Zmierzyć się z tym pytaniem oznacza dzielić się jedno pragnienie. Pragnienie Pana Jezusa dotyczące Kościoła. Franciszek wsłuchiwał się w nie, kontemplując ukrzyżowanego. My także powinniśmy nieustannie do tego pragnienia powracać. Wiele osób w ciągu dziejów, a także dzisiaj, nie mogło doświadczyć Kościoła takiego, jakim pragnie go Jezus Chrystus. To przysparza cierpienia, pozostawia rany i rozczarowania, a dla niektórych może nawet stać się przeszkodą w wierze. W Ewangelii Jezus przestrzega przed tego rodzaju przeszkodą, czyli przed zgorszeniem, jakie jego uczniowie mogą powodować u innych, zwłaszcza u maluczkich i ubogich. Pragnieniem Jezusa, jak widzimy w grupie, która od początku gromadzi się wokół Niego, jest zgromadzenie ludu, w którym zostaje przezwyciężone to, co zazwyczaj dzieli ludzi. Wokół Jezusa stają się braćmi i siostrami, mężczyźni i kobiety, którzy w innych okolicznościach nigdy by się nie spotkali, ani nie nawiązali ze sobą relacji. Kiedy ten cud Kościoła dokonuje się nadal, dzięki Bogu, także dziś pozostaje czymś zdumiewającym w naszych miastach, pełnych niewidzialnych murów, oddzielających ludzi od siebie. Jak wiele przejawów dyskryminacji, nierówności może zniknąć natychmiast, gdy tylko uznamy się wzajemnie za braci i siostry. Jest jeszcze inny wymiar tej rewolucyjnej jedności. Jezus mówi: nie tak będzie między wami. To znaczy, między wami nie może być tak, jak wśród możnych tej ziemi i potężnych tego świata, którzy pragną być widoczni i dominują nad innymi. Przeciwnie. Kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszy między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Pragnienie Jezusa wobec Kościoła jest jasne. Chodzi o to, by stawać się Jego ciałem i objawiać Jego życie, naśladować Jego przykład oraz posługiwać się innym rodzajem siły, takiej, która nie poniża, lecz podnosi. Słowo Boże, sakramenty oraz praktykowanie miłości braterskiej są drogami przemiany, dzięki którym urzeczywistnia się w nas obraz Chrystusa. Franciszek nimi podążał. Nie panować, lecz służyć. Nie zagarniać, lecz przyjmować. Nie zatrzymywać, lecz oddawać. To życie Boga naprawia Kościół i czyni go ludem wolnym, przestrzenią, w której może odetchnąć, oraz miejscem zbawienia. Franciszku, idź i napraw mój dom, który, jak widzisz, cały ulega zniszczeniu. Każdy z nas ma swoje zadanie na tym placu budowy, który pozostaje nieustannie otwarty. Mamy różne odpowiedzialności i powołania, lecz idziemy razem, inspirując się nawzajem, pomagając sobie i wzajemnie się korygując. Ważne jest, aby każdy zrobił to, co do niego należy. Wtedy będziemy mówić o Kościele z uczuciem, z jakim mówi się o Matce, ponieważ uznamy, że do Niego należymy. Będzie to szczery sposób miłowania tych osób i tej historii, poprzez które Jezus Chrystus przychodzi do nas i pozostaje z nami. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Oto Ewangelia, którą z pokorą głosimy. Aby zatem dzielić pragnienie Pana, nie musimy przedstawiać siebie jako lepszych niż jesteśmy. Trzeba rozpoznać Jezusa Zmartwychwstałego i pozwolić Mu działać w naszym życiu oraz w historii nas wszystkich.

0: Allora concludiamo questa prima parte.
1: Teraz rozkończymy tę pierwszą część, prosząc łaskę Pana Boga i błogosławieństwo Pana dla każdego i wszystkich nas. Pan z wami. Imię Pańskie będzie błogosławione teraz i zawsze. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.

0: Wielka radość, kiedy Ojciec Święty przemawia do młodzieży, kiedy jest to spotkanie z młodymi franciszkańskimi. Na portalu Vatican News jest już podsumowanie tych odpowiedzi Ojca Świętego i pytań. Siostra Amata Nowaszewska, Nazaretanka, w artykule opisuje właśnie tę odpowiedź Ojca Świętego, którą Ojciec Święty udzielił Karolinie z Zagrzebia. Od chrześcijan będzie się coraz bardziej oczekiwać, że staną się budowniczymi pokoju w społeczeństwach kuszonych, by wykorzystywać religię instrumentalnie, do przeciwstawiania sobie różnych tożsamości. Tak właśnie powiedział Ojciec Święty Leon XIV podczas spotkania z młodzieżą w Asyżu. Mówił też o tym, żeby iść pod prąd, jak również mówił o radykalizmie, który nie rani. Radykalizmie, który jest przeciwko fundamentalizmowi. Mówił też o radości tego, kto ewangelizuje. Nawiązując do pierwszych zgromadzeń franciszkańskich, Ojciec Święty przeciwstawił ich milczenie wojnie z jej przemocą, krzykiem i okrucieństwem. Maty tamtych braci, mówił Ojciec Święty, podobnie jak dziś wasze śpiwory, opowiadają o pokoju. Ojciec Święty określił Kościół jako zgromadzenie braci i sióstr, do którego wszyscy są zaproszeni. Zachęcił młodych do budowania rzeczywistej wspólnoty w czasach, gdy technologia odzwyczaja ludzi od bezpośredniego przebywania razem. Radość ta ewangelizuje bardziej niż słowa i nie sposób jej ukryć, podsumował papież Leon XIV.
1: Estamos en Madrid, en el Ecuador. Hay que

Towarzyszy. Giovanni pytał, jak odpowiedzieć Bogu pełnym i odważnym tak, nie oglądając się wstecz i nie skupiając się na trudach czy wyrzeczeniach. Leon XIV zauważył, że szybkie przemiany współczesnego świata rodzą złudzenie i żadnej decyzji nie trzeba podejmować raz na zawsze. Prowadzi jednak to do wzrostu lęku i zagubienia. W takim kontekście odwaga dokonania wyboru na całe życie jest być może czymś najbardziej rewolucyjnym, powiedział papież. Ojciec Święty podkreślił, że trwałe zobowiązanie nie ogranicza wolności. Podjęcie decyzji na zawsze nie zamyka nas w klatce, lecz otwiera na większą dynamikę. Bycie na zawsze jest łaską, powiedział papież. Leon XIV przestrzegał przed przekonaniem, że problemy można rozwiązać przez ucieczkę lub nieustannie rozpoczynanie nowych dróg. Można mnożyć doświadczenia, kontakty i różne formy konsumpcji, a mimo to wciąż pozostawać w tym samym miejscu, mówił Ojciec Święty. Jak dodał, ceną takiego życia może być głęboka pustka wewnętrzna. Na zawsze, takie decyzje na zawsze, Ojciec Święty nazwał łaską, na którą człowiek odpowiada własną wiernością. Mówił Ojciec Święty także o tym swoim osobistym tak. Powiedział Ojciec Święty, że Pan nigdy go nie pozostawił samego, lecz dawał mu ludzi, z którymi mógł iść. A w powołaniu do kapłaństwa, do życia we wspólnocie augustiańskiej jako misjonarz, odnalazłem jakby światło, które prowadziło mnie aż do dziś, wyznał Ojciec Święty. Dodał, że musiał następnie powiedzieć tak szczególnemu powołaniu, do pełnienia posługi papieża. I tu ludzie odpowiedzieli ogromnymi oklaskami na te słowa Ojca Świętego. Ojciec Święty pozdrawia wiernych zgromadzonych w Asyżu. Było też trzecie pytanie podczas spotkania z młodzieżą i Ojciec Święty, odpowiadając młodemu człowiekowi z Sycylii tym razem, powiedział, że każdy ma swoje zadanie w odbudowie Kościoła. W artykule siostry Amaty Nowaszewskiej, Nazaretanki, czytamy o odpowiedzi Ojca Świętego, który powiedział: Kościół odnawia się dzięki tym, którzy zamiast panować, służą, a zamiast zagarniać, przyjmują. Odpowiadając na pytanie, dlaczego młodzi dziś mówią wierzę, ale nie w Kościół, papież podkreślił, że każdy wierzący ma udział w odbudowie wspólnoty. Ojciec Święty spotyka się z osobami niepełnosprawnymi, którzy również są obecni na tym franciszkańskim spotkaniu. Papież, odpowiadając na pytanie młodego człowieka, powiedział także, że kiedy właśnie zapytał ludzi z Sycylii, powiedział, że też wiele osób nie mogło doświadczyć Kościoła takim, jakim pragnie go Jezus Chrystus. To przysparza cierpienia, pozostawia rany i rozczarowania, a dla niektórych może nawet stać się przeszkodą w wierze. Podkreślił jednak, że pragnieniem Chrystusa jest zgromadzenie ludu, w którym zostaje przezwyciężone to, co dzieli ludzi.

Jezusa stają się braćmi, siostrami, mężczyźni i kobiety, którzy w innych okolicznościach nigdy by się nie spotkali, mówi Ojciec Święty. Papież mówi także o sile, która podnosi. Papież przypomniał, że Kościół nie może naśladować możnych tego świata, zabiegających o widoczność i przewagę. Pragnienie Jezusa wobec Kościoła jest jasne. Chodzi o to, by stawać się Jego ciałem i objawiać Jego życie, naśladować Jego przykład oraz posługiwać się innym rodzajem siły, takiej, która nie poniża, lecz podnosi, powiedział Ojciec Święty. Program odnowy wyraził w słowach nie panować, lecz służyć, nie zagarniać, lecz przyjmować, nie zatrzymywać, lecz oddawać. Jednocześnie papież mówił o otwartym placu budowy, nawiązując do wezwania skierowanego do świętego Franciszka: Idź napraw mój dom, Leon XIV, podkreślił odpowiedzialność każdego wierzącego. Każdy z nas ma swoje zadanie na tym placu budowy, który pozostaje nieustannie otwarty, powiedział. Dodał, że chrześcijanie powinni się razem wzajemnie się wspierać i korygować. Wtedy będziemy mówić o Kościele z uczuciem, z jakim mówi się o Matce, ponieważ uznamy, że do Niego należymy, podsumował Ojciec Święty. Ojciec Święty pozdrawia franciszkanów i współpracowników.

0: Padre, buongiorno, ci benedica.
1: Thank you.

Una benedizione.

Ojciec Święty w tym czasie pozdrawia Franciszkanów. Franciszkanie są zgromadzeni na dziedzińcu właśnie klasztornym.

studiato, ci conosciamo da due studiati.

Ojciec Święty za chwilę będzie miał przemówienie do biskupów, a następnie Ojciec Święty Leon XIV pozdrowi członków Krajowego Komitetu do spraw 800. rocznicy śmierci świętego Franciszka z Asyżu. Wszystkie informacje i podsumowania są na portalu Vatican News. Zapraszamy serdecznie Państwa.

0: Grazie.
1: Buon avvio. Che parte di giornalismo?

0: Near John's name.
1: Okay.
0: Near John's name.
2: Faremo la professione del 29 agosto. La preghiera per noi, sono il 29 agosto.
3: L'anno solenne di mio professore.
2: La professione solenne. Bellissimo. Grazie. Grazie. Grazie.
4: Ojcze Święty, błogosławię tych, którzy złożą śluby zakonne. Franciszkanów.

Ojciec Święty błogosławi także właśnie Franciszkanów z różnych stron świata, z Indii, z Afryki, z Europy. Jeszcze podczas dzisiejszego dnia, właśnie spotkaniu z młodzieżą, z Franciszkanami, Ojciec Święty pozdrowił biskupów i następnie członków komitetu, który jest związany z obchodami 800-lecia właśnie przeniesienia relikwii świętego Franciszka, tranzytu śmierci jego. Więc to jest taki szczególny czas. I następnie o 10:30, około tej godziny, będzie msza święta celebrowana w Bazylice. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na tę transmisję również mszy świętej. Wszystkie informacje znajdą Państwo na portalu Vatican News, gdzie jest podsumowanie spotkań Ojca Świętego i relacja z podróży apostolskiej do Asyżu. Kłania się ksiądz Paweł Ryter-Andrianik. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

avrai quei pennacchi, non ti avrai quel cappello.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kłania się ksiądz Paweł Ryter-Andrianik. Rozpoczynamy transmisję mszy świętej z Asyżu, której przewodniczy Ojciec Święty Leon XIV. Rozpoczyna się ona śpiewem Tu es Petrus, Ty jesteś Piotr.

śpiew jest i procesja Ojca Świętego Leona XIV w Bazylice w Porciunkuli. W ten sposób rozpoczyna się uroczysta msza święta.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pokój z wami. Bracia i siostry, pielgrzymi z całej Europy zgromadzeni na tej ziemi, w której brzmiewa wezwanie do pokoju. Wspólnie celebrujemy tajemnicę przemienienia Pańskiego i kontemplujemy światło życia Bożego, które objawia się w Chrystusie, jaśniejąc pięknie Kościoła zgromadzonego w Jego miłości. Na początku tej celebracji przezywajmy miłosierdzia Boga, źródła pojednania i komunii. Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Następuje śpiew, Panie, zmiłuj się nad

chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami.

albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, w chwale Boga Ojca. Amen.

0: Pregiamo.
1: Módlmy się. Boże, Ty przy chwalebnym przemienieniu Twojego Syna potwierdziłeś tajemnicę wiary świadectwem Ojców i ukazałeś chwałę, jaka czeka Twoje przybrane dzieci. Spraw, abyśmy posłuszni głosowi Twojego umiłowanego Syna stali się Jego współdziedzicami. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

0: Dalla seconda lettera di San Pietro Apostolo.
1: Czytanie z drugiego listu świętego Piotra Apostoła. Najmilsi, nie za wymyślonymi mitami postępowaliśmy wtedy, gdy daliśmy wam poznać moc i przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa jako naoczni świadkowie Jego wielkości. Otrzymał bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki oto głos go doszedł od wspaniałego majestatu. To jest mój Syn umiłowany, w którym sobie upodobałem. I słyszeliśmy, jak ten głos doszedł z nieba, kiedy z Nim razem byliśmy na Górze Świętej. Mamy jednak mocniejszą prorocką mowę i dobrze zrobicie, jeżeli będziecie przy niej trwali, jak przy lampie, która świeci w ciemnym miejscu, aż dzień zaświta, a gwiazda poranna wzejdzie w waszych sercach. Oto Słowo Boże.

Pan króluje, wesel się ziemio. Radujcie się liczne wyspy. Obłok i ciemność wokół Niego. Prawo i sprawiedliwość podstawą Jego tronu. Pan Bóg króluje ponad całą

góry jak wosk topnieją przed obliczem Pana, przed obliczem Władcy całej ziemi. Jego sprawiedliwość rozgłaszają niebiosa i wszystkie ludy widzą Jego chwałę. Pan Bóg króluje ponad całą ziemią.

Ponad całą ziemią Ty jesteś wywyższony i nieskończenie wyższy od wszystkich bogów.

0: Il Signore sia con voi.
1: Pan z wami.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza.

0: In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello.
1: Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich, lecz jego twarz zajaśniała jak słońce. Odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, rozmawiający z nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos. To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie. Oto słowo Pańskie.

0: Carissimi fratelli e sorelle, carissimi giovani, la festa della trasfigurazione che stiamo celebrando.
1: Drodzy bracia i siostre, najdrożsi młodzi, światło przemienienia Pańskiego, które obchodzimy, jest tajemnicą światła, pomagającą nam głębiej przeżyć nasze spotkanie, tak radosne, a zarazem pełne pytań o teraźniejszość i przyszłość. W opisie ewangelicznym odnajdujemy kontrast między światłem i cieniem, ciszą i słowami, zdumieniem i niezrozumieniem. Jesteśmy w Asyżu, mieście, do którego od wieków przybywają liczni pielgrzymi. Dziś także my, ponieważ tutaj wszystko szepcze, że nasze życie może ulec zmianie, rozbłysnąć światłem i naprawiać świat. Tutaj rozpoczęło się przemienienie Franciszka, Klary, a następnie tysięcy innych młodych ludzi. Przyjęli Ewangelię sine glossa. Powiedzieliśmy dziś, bez taryfy ulgowej, i życie Jezusa rozpoczęło się w nich na nowo. Przybyliśmy tutaj, aby zrozumieć, dokąd zmierza historia i dokąd zmierzamy my sami. W Ewangelii widzimy, że można odnaleźć sens i dostrzec drogę. Podobnie jak Piotr, Jakub i Jan, zostajemy zabrani nieco na ubocze, a Jezus jest z nami. To, co ma znaczenie, to Jego obecność. Na górze apostołowie kontemplują Jezusa, który zwraca się ku temu, co Go czeka. W tej kwestii wcześniej doszło między nimi do nieporozumienia. 6 dni wcześniej Piotr sprzeciwił się nauczycielowi, gdy ten otwarcie mówił o krzyżu. Oczekiwał chwały dla Mesjasza, a być może także dla siebie, nie licząc się z oporem i ryzykiem, a przede wszystkim nie pytając, czym właściwie jest chwała. Teraz, w przemienieniu Jezusa, sam Bóg objawia się w swojej chwale, która przybiera postać osłaniającego i otaczającego obłoku. Wskazuje na Syna i wzywa, aby Go słuchać. Drogę życia odkrywa się wspólnie idąc za Nim. Jego piękno ukazuje się w nowej postaci, z niespotykaną dotąd intensywnością. Także Piotr chciałby zatrzymać czas i przedłużyć to widzenie. Wielkodusznie proponuje, że zbuduje 3 namioty, jakby pragnął, aby rozmowa Jezusa z Mojżeszem i Eliaszem trwała nadal. W tę rozmowę trzeba jednak wejść. Nie możemy pozostać jedynie jej widzami. Jesteśmy bowiem wezwani, aby wraz z nauczycielem odczytywać pisma, interpretować nasz czas i podejmować decyzje, idąc Jego drogą. Jesteśmy tutaj, aby przezwyciężyć rezygnację i lęk oraz rozwiać wątpliwości, które powstrzymują także nas, podobnie jak powstrzymywały apostołów. Jezus wzywa nas, abyśmy weszli w dialog z Jego historią i pisali nowe karty dziejów. Słuchając słów, twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. Myślimy o poranku wielkanocnym, kiedy anioł Pański odsunął kamień zamykający grób i przyniósł wieść o zmartwychwstaniu. Postać Jego jaśniała jak błyskawica, a szaty Jego były białe jak śnieg. Jest to światło nowego dnia, ku któremu jesteśmy zwróceni, choć wokół nas, a niekiedy również w nas, wciąż panuje ciemność. Jego jutrzenkę dostrzegamy w kanonizowanych świętych, takich jak święty Franciszek i święta Klara oraz w niezliczonej rzeszy braci i sióstr, którzy na zło odpowiadają dobrem. Nie jesteśmy sami. W tych dniach wy tego doświadczyliście. Spotykaliście się i słuchaliście siebie nawzajem, przechodząc od zgiełku głosów, które się zagłuszają i sobie przeciwstawiają, do sztuki rozmowy. Dziś kontemplujemy Jezusa, który przemienia się właśnie w rozmowie z Ojcem i z tymi, którzy Go poprzedzili, Mojżeszem i Eliaszem oraz ze swoimi współczesnymi, z uczniami. Kościół istnieje po to, aby wprowadzać nas w tę dynamikę słuchania i podejmowania decyzji, w której możemy zrozumieć, dla kogo żyć i jak żyć. Jest wspólnotą, w której uczymy się rozpoznawać głos Boga, którego nigdy nie można po prostu utożsamiać z naszymi opiniami. Jest wspólnotą, gdzie możemy odważać się na posłuszeństwo Duchowi Świętemu, które uczyniło śmiałymi i twórczymi wszystkich, którzy zgodzili się pójść za Jezusem. Oddzielając się od Niego i od innych, ulegamy zniekształceniu. Natomiast przemieniamy się dzięki więziom, które podtrzymują i wzywają do życia. Duchowość franciszkańska, w której zostaliście uformowani, należy do tych, które są najbardziej wyczulone na potrzebę naprawiania podstawowych relacji z Bogiem i ze wszystkimi Jego stworzeniami. Jest to harmonia, którą dziś, bardziej niż kiedykolwiek, trzeba chronić i pielęgnować. W tym duchu na początku mojej pierwszej encykliki wskazałem, każde pokolenie otrzymuje w dziedzictwie zadanie nadania kształtu swoim czasom, doprowadzenie do dojrzewania dziejów jako przestrzeni, w której godność każdej osoby będzie otoczona troską, będzie umacniana sprawiedliwością, a braterstwo staje się możliwe. Nad każdą jednak epoką wisi ryzyko budowania świata nieludzkiego i jeszcze bardziej niesprawiedliwego. Tam, gdzie ludzkości grozi utrata własnego oblicza, my, chrześcijanie, wznosimy oczy ku Bogu, który stał się ciałem, wiedząc, że misterium człowieka wyjaśnia się prawdziwie jedynie w misterium Słowa Wcielonego. To wspaniałe człowieczeństwo w Jezusie Chrystusie staje się drogą, prawdą i życiem, otwierając każdemu z nas drogę do wzrastania ku pełni. Drodzy przyjaciele, święty Franciszek, choć od jego śmierci minęło 800 lat, nadal nas pociąga dzięki swemu wspaniałemu człowieczeństwu. To ono skłoniło go do porzucenia wytyczonych już dróg, aby mogła otworzyć się nowa ścieżka, bardziej zgodna z Jezusową. Nawet w takim mieście jak Asyż, od stuleci chrześcijańskim, w takim mieście Kasysz od stuleci chrześcijańskim wydawało się to czymś rewolucyjnym. Wybór Klary okazał się bardziej imponujący. Dziewczyna, która chciała być jak Franciszek, która chciała żyć jako kobieta, wolna jako wibracia. To jest owa żywotna siła chrześcijaństwa, obecna zarówno u jego początków, jak i w jego licznych nowych początkach. A zatem, drodzy młodzi, dziś Europa i cały świat poszukują pośród was nowych świętych. Miejcie odwagę uwierzyć słowu Ewangelii. Stawajcie się w pełni ludźmi dzięki wolności Jezusa Chrystusa. Obejmijcie siostrę ubóstwo. Tytuł waszego spotkania Go jest misją, posłaniem na drogi, których map jeszcze nie posiadamy, ponieważ otwierają się one wtedy, gdy słuchamy serca. Jesteśmy posłuszni Duchowi Świętemu i idziemy za zmartwychwstałym tam, dokąd zechciał pójść przed nami. Go! Idźcie! A jeszcze lepiej, idźmy! Let's go! Idźmy na peryferię, tam, gdzie niesprawiedliwość i przemoc nielicznych odbierają godność i marzenia wielu. Nazbyt wielu synów i córek Boga. Papież Franciszek, czerpiąc natchnienie od zbiedaczyny z Asyżu, przestrzegał nas przed pokusą bycia chrześcijanami, zachowując roztropny dystans w stosunku do ran Pana. Jezus jednak chce, abyśmy dotykali ludzkiej nędzy, abyśmy dotykali cierpiącego ciała innych. Oczekuje, abyśmy zrezygnowali z poszukiwania osobistych lub wspólnotowych środków ochronnych, pozwalających nam zachować dystans w stosunku do istoty ludzkiej udręki. Można spotkać się z niezrozumieniem nawet ze strony własnych domowników, jak stało się to w przypadku świętego Franciszka. A jednak wyzwolenie się spod wpływu kultury potęgi i burzenie murów oddzielających ludzi od siebie nigdy nie oznacza zdrady rodziny, miasta czy tradycji. Przeciwnie, oznacza uwalnianie się od własnych urojeń, od wrogów wymyślonych pod wpływem lęku i niewiedzy oraz od przemocy, za pomocą której próbuje się narzucić własny, ciasny porządek rzeczywistości, która zewsząd nas przerasta. Zaufać Bogu znaczy odnaleźć, jak Franciszek i Klara, świat braci i sióstr, których należy cenić i którym trzeba służyć, a nie wykorzystywać ich i nad nimi panować. Nie świat, którego trzeba bronić, lecz świat, który należy objąć. Oddajcie się, drodzy bracia, cywilizacji miłości, której zalążki dostrzegliście w tak wielu przykładach bezinteresowności i która na obraz Chrystusa przemienia także dziś niezliczonych budowniczych pokoju, zaangażowanych w służbę życiu w najbardziej tragicznych scenariach śmierci. Połączcie najlepsze siły waszego wspaniałego człowieczeństwa, studia, kompetencje, pracę, przyjaźń, miłość i modlitwę, urzeczywistniając na różne sposoby wizję Franciszka. Przypuszczam, że bliska jest wam modlitwa często mu przypisywana, będąca tekstem pochodzącym z ubiegłego wieku. Panie, uczyń mnie narzędziem Twego pokoju. Tam, gdzie jest nienawiść, spraw, abym niósł miłość. Tam, gdzie jest krzywda, spraw, abym niósł przebaczenie. Tam, gdzie jest niezgoda, ab niech przyniosę jedność. Gdzie jest błąd, niech przyniosę prawdę. Gdzie jest zwątpienie, niech przyniosę wiarę. Gdzie jest rozpacz, niech przyniosę nadzieję. Gdzie są ciemności, niech przyniosę światło. Gdzie jest smutek, niech przyniosę radość. Oto, dokąd iść? Go! A przede wszystkim oto, jak iść? Panie, spraw, abym nie tyle szukał pociechy, ile pocieszał. Nie tyle pragnął być zrozumiany, ile rozumiał. Nie tyle pragnął być kochanym, ile kochał. Gdyż dając, otrzymujemy. Zapominając o sobie, odnajdujemy siebie. Przebaczając, dostępujemy przebaczenia. Umierając, zmartwychwstajemy do życia wiecznego. Drodzy przyjaciele, niech te dni przeżyte w Asyżu zapiszą się głęboko w waszej pamięci, a wasz powrót do domu, do różnych krajów Europy, ku którym będziecie podążać, niech będzie podobny do zejścia Piotra, Jakuba i Jana z wysokiej góry przemienienia. Niech będzie to powrót pełen zadumy, otwarty na przyszłość i naznaczony zaangażowaniem u boku Jezusa Chrystusa. On wam ufa. Na was liczy. I pozostaje zawsze z wami.

0: Fratelli e sorelle, qui San Francesco ha testimoniato il Vangelo di Cristo.
1: Bracia i siostry, tutaj Święty Franciszek dał świadectwo Ewangelii Jezusa i tutaj wszedł do życia wiecznego. Znosimy tutaj naszą modlitwę.

0: For the church that transfigured by the light of her Lord and under the pastoral guidance of Pope Leo, she may bear witness always and everywhere.
1: Za Kościół, aby przemieniony światłem swego Pana i prowadzony pasterską posługą papieża Leona zawsze i wszędzie dawał świadectwo przekazaniu miłości. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
2: Za młodzież Europy, aby oświecona blaskiem prawdy i zjednoczona wspólnym pragnieniem pokoju, pozwoliła zakiełkować ziarnom dobra zasianym w sercu ludzkości. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
1: Za wszystkich, którzy ponoszą odpowiedzialność społeczną i polityczną, aby zdobyci wizją miasta Bożego i wysłuchani w pragnienia braterstwa tak wielu narodów, wspierali budowanie społeczeństwa sprawiedliwego i solidarnego. Ciebie prosimy. Za wszystkich, którzy działają w dziedzinie przemian cyfrowych, aby kierując się prawdziwym pięknem człowieczeństwa i strzegąc godności każdej osoby, potrafili oczyszczać relacje z nierówności, nieprzejrzystości i nadużyć.
3: Durchsichtigkeit und Übergriffigkeit zu befreien.

za nas wszystkich tutaj zgromadzonych, abyśmy umocnieni doświadczeniem słuchania i dialogu, a także uczestnicząc w jednym chlebie, mogli za przykładem świętego Franciszka żyć ewangeliczną prostotą.

Boże Ojcze Miłosierdzia, Ty na górze ukazałeś uczniom chwałę Twojego Syna, który stał się człowiekiem. Wysłuchaj naszej ufnej modlitwy i spraw, aby słowo krzyża, które rozbrzmiewa w naszych sercach, oświecało nas w czynieniu dobra i pobudzało do dzielenia się z innymi oraz do braterskiej miłości przez Chrystusa, Pana naszego.

Kieruj moimi śladami delikatne światło. Nie proszę, żeby widzieć daleko. Wystarczy mi jeden krok, pierwszy krok. Prowadź mnie do przodu, o delikatne światło, śpiewa Schola.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo.
1: Módlcie się, bracia i siostry, aby ta nasza rodzina, która zebrała się w imię Ducha Świętego, zgromadzona przez Ducha Świętego w imię Jezusa Chrystusa, mogła złożyć ofiarę miłą Bogu. Panie nasz Boże, uświęć złożone dary przez chwalebne przemienienie Twojego Syna i oczyść nas ze zmazy grzechów blaskiem Jego światłości przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu, Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On objawił swoją chwałę wobec wybranych świadków, a Jego ciało, podobne do naszego, zajaśniało niezwykłym blaskiem. W ten sposób umocnił serca uczniów, aby nie ulegli zgorszeniu, a całemu Kościołowi dał nadzieję, że osiągnie chwałę. Którą sam zajaśniał jako Jego głowa. Dlatego łącząc się z aniołami w niebie, wielbimy Ciebie na ziemi, razem z nimi wołając.

Święty, święty, święty, Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, Hosanna na wysokości.

0: Veramente santo sei tuo padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi.
1: Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.

0: Wspominając Boże zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i wniebowstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a Te gradita.
0: Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogorodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętym Franciszkiem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół, pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, mojego brata Felice, biskupa Assisi Nocera Umbria, mnie niegodnego sługę Twego, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci, rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków.

0: Il Signore ci ha donato il suo spirito.
1: Otrzymaliśmy Ducha Świętego z ufnością i wolnością dzieci Bożych. Módlmy się. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.

0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali.
1: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.

Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem.

Ty jesteś święty, Boże. Ty jesteś mocny. Ty jesteś wielki. Ty jesteś najwyższy, wszechmogący. Tu, Ojcze Święty, Królu Nieba. Jesteś Trójcą, jeden Pan. Jesteś dobrem, samym dobrem. Jesteś miłością, jesteś prawdą, jesteś pokorą, jesteś mądrością. Śpiewa z chora podczas mszy świętej.

0: Preghiamo. Il pane del cielo che abbiamo ricevuto ci trasformi, o Padre, a immagine di Cristo.
1: Chleb, który przyjęliśmy, niech nas przemieni, Ojcze, na obraz Chrystusa, które przemienienie objawiło ludziom przez misterium Jego chwały, który żyje i króluje na wieki wieków.
2: Santo Padre, mi presento, sono Francesco.
1: Przedstawiam się, jestem Francisco.
2: E con profonda gioia le rivolgo a nome di tutti i giovani qui riuniti il nostro ringraziamento più cordiale e filiale.
1: Dziękuję.

0: Grazie per aver accolto il nostro invito e per essere qui, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli.
1: Dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia, bycie tutaj w Bazylice Matki Bożej Anielskiej oraz Ojciec Święty przewodniczył tej celebracji. Obecność Ojca Świętego jest dla nas czymś więcej niż wizytą. Jest uściskiem, który dociera do każdego z nas osobiście znakiem, że następca świętego Piotra idzie u boku ludu Bożego, razem z nim, dzieląc się jego nadzieje i trudy. W tych dniach modliliśmy się, słuchaliśmy świadectw, nawiązywaliśmy przyjaźnie, pozwalając, by Ewangelia i świadectwo świętego Franciszka stawiały nam pytania. To właśnie tutaj, przy Porciunculi, nauczył się on uczynić ze swojego życia całkowitą odpowiedź na miłość Boga. Dziś wszystko to znalazło swoje dopełnienie w obecności Ojca Świętego. Ojcze Święty, my młodzi potrzebujemy autentycznych świadków, ludzi, którzy potrafią wskazywać nam Chrystusa swoim życiem, a nie tylko słowami. Głos Ojca Świętego dodaje nam odwagi, by nie bać się wybierać dobra i wierzyć, że Ewangelia nadal może przemieniać ludzkie serca. Ojcze Święty, słowa, które towarzyszą Ojca Świętego posłudze, rozbrzmiewały w naszych sercach przez wszystkie te dni. W tym, który jest jeden, jesteśmy jedno. My młodzi znamy trud rozbicia i lęk przed samotnością. Ojciec Święty przypomina nam, że nasza jedność nie rodzi się z tego, co mamy wspólnego, lecz z osoby Jezusa Chrystusa. W Nim nikt nie jest obcy i nikt nie jest wykluczony. Dla świętego Franciszka właśnie to doświadczenie braterstwa, to było doświadczeniem braterstwa, czuć się prawdziwie braćmi, nie przez przypadek, lecz dlatego, że jesteśmy dziećmi tego samego Ojca. To zabieramy ze sobą z Asyżu. Tutaj mogliśmy namacalnie doświadczyć, że Jezus jednoczy nas i że nie jesteśmy sami. A trwanie wokół Piotra pozwoli nam zobaczyć to jeszcze wyraźniej. Obiecujemy, Ojcze Święty, że będziemy nadal modlić się za Ojca Świętego, aby mógł prowadzić Kościół z mądrością i miłością. Dziś jednak prosimy także o dar, taki, o jaki dzieci proszą swojego Ojca. Prosimy, aby Ojciec Święty nie zapomniał modlić się za nas. Niech modli się, aby nigdy nie zabrakło nam odwagi do wyboru Chrystusa, abyśmy umieli rozpoznawać Jego głos pośród zgiełku świata i aby nasza młodość stała się życiem ofiarowanym innym. Dziękujemy, Ojcze Święty, że dziś pozwala nam Ojciec Święty odczuć, czym jesteśmy, czym jest Kościół. Dziękujemy, że jest Ojciec Święty tutaj, w Asyżu, w Domu Maryi. Dziękujemy, że jest pośród swojej młodzieży. Niech zawsze towarzyszy Ojcu Świętemu modlitwa świętego Franciszka, aby był dla całego Kościoła jaśniejącym znakiem wiary, nadziei i miłości. Dziękujemy, Ojcze Święty. W imieniu młodzieży przemówił uczestnik tego spotkania.

0: Il Signore sia con voi.
1: Pan z wami.
2: Inchinatevi per la benedizione.
1: Pochylcie głowy na błogosławieństwo. Niech Pan was błogosławi i strzeże. Niech rozpromieni nad sobą swoje oblicze i obdarzy was łaską. Niech zwróci ku wam swoje oblicze i obdarzy was pokojem. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego niech spocznie na was i pozostanie z wami na zawsze.

0: Andate, annunziate il Vangelo del Signore.
1: Idźcie i głoście Ewangelię Pana. Bogu niech będą dzięki. Entuzjastycznie młodzież pozdrawia Ojca Świętego Leona XIV. Właśnie zakończyła się msza święta w Asyżu. Podczas tej mszy świętej Ojciec Święty mówił o rewolucji Ewangelii, która burzy mury dzielące ludzi.

Ojciec Święty wszedł do kościółka w Porciunkuli, gdzie był święty Franciszek. Życie świętego Franciszka było tak bardzo związane właśnie z tym świętym miejscem.

Ojciec Święty Leon XIV wychodzi w procesji z bazyliki w Porciunkuli.

Leo XIV podczas spotkania w Asyżu wezwał młodych do odważnego świadectwa wiary, służby i budowania cywilizacji miłości. Było to podczas mszy świętej. Papież zachęca uczestników spotkania GO, Franciscan Youth Meeting, aby nie bali się iść na peryferię i odpowiadać na współczesne wyzwania życiem według Ewangelii. Kłania się tu Państwu ksiądz Paweł Rytel-Andrianik. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Leon XIV odwiedził dziś Asyż, gdzie trwa franciszkańskie spotkanie młodzieży. Zwracając się do młodych ludzi, papież mówił m.in. o tym, jak kochać Kościół i nie bać się podejmowania życiowych decyzji. Z kolei w homilii podczas mszy świętej zachęcał, by młodzi na wzór świętego Franciszka i świętej Klary przyjmowali w swym życiu Ewangelię bez taryfy ulgowej. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Dziś przed południem Leon XIV udał się z kilkugodzinną wizytą do Asyżu, gdzie odbywa się międzynarodowe franciszkańskie spotkanie młodzieży, wpisujące się w obchody 800-lecia śmierci świętego Franciszka. Ojciec Święty modlił się w kaplicy Porcjum Kuli we wnętrzu Bazyliki Matki Bożej Anielskiej. Następnie papież spotkał się z młodzieżą, ze wspólnotą franciszkanów i przewodniczył mszy świętej. Wczesnym popołudniem powrócił do Rzymu. Podczas spotkania z młodzieżą Leon XIV odpowiedział na 3 pytania zadane w imieniu całego pokolenia młodych ludzi. Dotyczyły one tego, jak być autentycznym świadkiem wiary, skąd czerpać odwagę do podejmowania życiowych decyzji i w jaki sposób wciąż patrzeć na Kościół jak na matkę, pomimo jego niedoskonałości. Papież mówił m.in. o tym, że od chrześcijan bardziej niż kiedykolwiek oczekuje się dziś, by budowali pokój, a więź z Jezusem sprawia, że ludzie pomimo różnic mogą się na siebie otwierać.
2: Da San Francesco però imparate la radicalità evangelica.
3: Od świętego Franciszka uczcie się jednak ewangelicznego radykalizmu, który jest przeciwieństwem fundamentalizmu. Nie czyni człowieka ślepym i gwałtownym, lecz wrażliwym i uważnym, zawsze podążającym za Jezusem, a przez to pokornym i otwartym na wszystkich. Nie jest to łatwe, ale przynosi wiele radości.
1: Mówiąc o zaufaniu Bogu w podejmowaniu decyzji, papież podzielił się też osobistym świadectwem.
3: Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że Pan nigdy nie pozostawił mnie samego, zawsze mi towarzyszył, dając mi również ludzi, z którymi mogłem iść. Tak więc w powołaniu do kapłaństwa, do życia we wspólnocie augustiańskiej i jako misjonarz odnalazłem jakby światło, które prowadziło mnie aż do dziś, aż do chwili, gdy musiałem również powiedzieć tak powołaniu całkiem szczególnemu, powołaniu do bycia papieżem.
1: Kulminacyjnym punktem papieskiej wizyty była msza święta, którą Ojciec Święty odprawił w Bazylice Matki Bożej Anielskiej. W homilii, nawiązując do dzisiejszego święta Przemienienia Pańskiego, zachęcał młodych ludzi do odważnego podążenia za Chrystusem na wzór świętych Franciszka i Klary, którzy przyjęli Ewangelię bez taryfy ulgowej.
3: Drodzy młodzi, dziś Europa i cały świat poszukują wśród was nowych świętych. Miejcie odwagę uwierzyć słowo Ewangelii, stawajcie się w pełni ludźmi dzięki wolności Jezusa Chrystusa. Tytuł waszego spotkania, Go, jest misją, posłaniem na drogi, których map jeszcze nie posiadamy, ponieważ otwierają się one wtedy, gdy słuchamy serca, jesteśmy posłuszni Duchowi Świętemu i idziemy za zmartwychwstałym tam, dokąd zechciał pójść przed nami. Go, idźcie, albo jeszcze lepiej, idźmy, let's go, idźmy na peryferię, tam gdzie niesprawiedliwość i przemoc nielicznych odbierają godność i marzenia wielu.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Leon XIV odwiedził dziś Asyż, gdzie trwa franciszkańskie spotkanie młodzieży. Zwracając się do młodych ludzi, papież mówił m.in. o tym, jak kochać Kościół i nie bać się podejmowania życiowych decyzji. Z kolei w homilii podczas mszy świętej zachęcał, by młodzi na wzór świętego Franciszka i świętej Klary przyjmowali w swym życiu Ewangelię bez taryfy ulgowej. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Dziś przed południem Leon XIV udał się z kilkugodzinną wizytą do Asyżu, gdzie odbywa się międzynarodowe franciszkańskie spotkanie młodzieży, wpisujące się w obchody 800-lecia śmierci świętego Franciszka. Ojciec Święty modlił się w kaplicy Porcjum Kuli we wnętrzu Bazyliki Matki Bożej Anielskiej. Następnie papież spotkał się z młodzieżą, ze wspólnotą franciszkanów i przewodniczył mszy świętej. Wczesnym popołudniem powrócił do Rzymu. Podczas spotkania z młodzieżą Leon XIV odpowiedział na 3 pytania zadane w imieniu całego pokolenia młodych ludzi. Dotyczyły one tego, jak być autentycznym świadkiem wiary, skąd czerpać odwagę do podejmowania życiowych decyzji i w jaki sposób wciąż patrzeć na Kościół jak na matkę, pomimo jego niedoskonałości. Papież mówił m.in. o tym, że od chrześcijan bardziej niż kiedykolwiek oczekuje się dziś, by budowali pokój, a więź z Jezusem sprawia, że ludzie pomimo różnic mogą się na siebie otwierać.
2: Da San Francesco però imparate la radicalità evangelica.
3: Od świętego Franciszka uczcie się jednak ewangelicznego radykalizmu, który jest przeciwieństwem fundamentalizmu. Nie czyni człowieka ślepym i gwałtownym, lecz wrażliwym i uważnym, zawsze podążającym za Jezusem, a przez to pokornym i otwartym na wszystkich. Nie jest to łatwe, ale przynosi wiele radości.
1: Mówiąc o zaufaniu Bogu w podejmowaniu decyzji, papież podzielił się też osobistym świadectwem.
3: Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że Pan nigdy nie pozostawił mnie samego, zawsze mi towarzyszył, dając mi również ludzi, z którymi mogłem iść. Tak więc w powołaniu do kapłaństwa, do życia we wspólnocie augustyńskiej i jako misjonarz odnalazłem jakby światło, które prowadziło mnie aż do dziś, aż do chwili, gdy musiałem również powiedzieć tak powołaniu całkiem szczególnemu, powołaniu do bycia papieżem.
1: Kulminacyjnym punktem papieskiej wizyty była msza święta, którą Ojciec Święty odprawił w Bazylice Matki Bożej Anielskiej. W homilii, nawiązując do dzisiejszego święta Przemienienia Pańskiego, zachęcał młodych ludzi do odważnego podążania za Chrystusem na wzór świętych Franciszka i Klary, którzy przyjęli Ewangelię bez taryfy ulgowej.
3: Drodzy młodzi, dziś Europa i cały świat poszukują wśród was nowych świętych. Miejcie odwagę uwierzyć słowo Ewangelii, stawajcie się w pełni ludźmi dzięki wolności Jezusa Chrystusa. Tytuł waszego spotkania, Go, jest misją, posłaniem na drogi, których map jeszcze nie posiadamy, ponieważ otwierają się one wtedy, gdy słuchamy serca, jesteśmy posłuszni Duchowi Świętemu i idziemy za zmartwychwstałym tam, dokąd zechciał pójść przed nami. Go, idźcie. Albo jeszcze lepiej, idźmy, let's go. Idźmy na peryferię, tam gdzie niesprawiedliwość i przemoc nielicznych odbierają godność i marzenia wielu.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.